jak nad strzechami dym. Všechno už odplynulo, jak nad strzechami.